0: Spatch. Spatch. Dawaj. Robotacz.
1: Robotacz.
0: Dawaj.
1: Dawaj.
0: Puszczasz.